0: Kini-kini beli wayang.
1: Kini-kini.
0: Ah, mirip jodoh tiang beli jodoh tiang. Si katene. Atene.
1: Nyama temu.
0: Ah, kita.
1: Mama sapun api.